0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual. Novo na aktualu.
2: Pensate che moriría sin ti.